0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
10: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
11: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
12: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia, Martyna,
2: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
3: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: Artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
0: AI,
5: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: I po reklamie.

0: Fastboy i Music Sounds w RMF Max. No jak wam mija ta sobota? Ja wiem, jeszcze nie mija, dopiero 8 rano niedawno minęła. Ale to dobrze, że nie mija. No sobota jest od tego, żeby trwać jak najdłużej. Chyba, że jesteście w pracy, no ale to wtedy też razem ogarniemy. Dawid Miązek, dzień dobry. To są sobotnie hity na Maxa. Ja jestem z wami do 13 po 10. Jak zawsze dołączą do mnie jeszcze Ada z Agatą. A za chwilę do nas wszystkich dołączy Rihanna. Only girl in the world.
1: Reklama.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.

0: i po reklamie.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Ja też dołączam, jestem Aneta.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: What's up, it's Sean Paul.
5: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy

No słuchajcie, nie zawsze może, ale od czasu do czasu warto polecić takim klasyczkiem. Trzeci wymiar oczywiście dla mnie masz Tajla w RMF Max, a teraz będzie o nowościach gamingowych. Zapraszam na Max Games i będziemy mówić o najciekawszych gamingowych premierach września. Max Games. Warto zacząć od tytułów, które już we wrześniu zdążyły się pojawić. Wczoraj wyszedł symulator kosza NBA 2K27, ale też gra akcji w japońskim klimacie Onimusha Way of the Sword. W czwartek natomiast premierę miał polski hit The Blood of Dawnwalker. O tej ostatniej grze będziemy sobie jeszcze mówić za godzinkę. A jakie premiery jeszcze przed nami we wrześniu? 10 wyjdzie dodatek do strategii Age of Empires 3 Definitive Edition The Baltic Powers. Mały dodatek, ale dla nas mega ważny, bo dodaje cywilizację Polski i Danii. Dania to mnie ważna, ale Polska wjeżdża na grubo i będziemy mogli pograć husarią. Fani Marvela są. 15 września wychodzi Marvel's Wolverine, czyli super bohaterska gra akcji z Rosomakiem, z adamantowymi szponami w roli głównej. Dzień później jedna z najciekawszych produkcji tego roku, Red Dead Redemption 2 Nuevo Paraiso. The Forgotten Frontier, przydługa nazwa, ale jest to nieoficjalny dodatek, czy bardziej mod do słynnego westernu od twórców GTA, który daje nam dostęp do tajemniczego obszaru Meksyku. Teraz fani horroru z najwyższej półki robią głośniej, bo wraca Silent Hill z najnowszą odsłoną Townfall, która przeniesie nas do spowitego mgłą opuszczonego przez ludzi szkockiego miasteczka. Premiera 24 września. Dzień później wyjdzie nowa odsłona EAFC, tym razem z numerkiem 27. Jedną z nowości ma być wypełniony aktywnościami piłkarskimi otwarty świat, który będzie mógł eksplorować nasz awatar. No i na deser Wiedźmin 3, Dziki Gon, wielki powrót po 11 latach. W przyszłym roku ma wyjść dodatek, ale najpierw wychodzi remaster, który posiadacze oryginału dostaną za darmo, także myślę, że uczciwa cena. Po pierwsze dostaniemy totalnie odświeżoną grafikę z obsługą najnowszych technologii. Po drugie mnóstwo drobnych poprawek i usprawnień w rozgrywce. Premiera Wiedźmin 3 Remastered 29 września. Max Games.

0: Everlasting od Armina Van Burena i Saszy. Świetny duet w RMF Max, a taki duecik znany z Instagrama, z TikToka znacie, Gabi i Maciek. Takie tworzą różne fajne damsko-męskie filmiki, między innymi seria o rozwiedzionych rodzicach. No więc słuchajcie, jak znacie i lubicie, to po pierwsze warto odpalić najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze, bo właśnie Gabi z Maćkiem są jego gośćmi, a po drugie warto zostać się z RMF Max po 10, bo najciekawsze fragmenty podcastu Bratnie Dusze właśnie z Gabi i z Maćkiem wjeżdżają na naszą antenę. Między innymi jak do siebie mówią na planie i nie jest to misiu, pysiu, robaczku, tylko bardziej zamknij mu... No takie rzeczy. Odpalcie Bratnie Dusze albo po prostu zostańcie z RMF Max po więcej. RMF
1: Max. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
6: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Duże jasna maksa.
7: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
9: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 20

0: polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
1: W twoim życiu pojawił się nowy malutki człowieczek? Mamy coś dla ciebie. Targi dziecięce Moment Baby w hurtowni Bambino. Białystok Handlowa 1. Już 11 i 12 września mega promocje na wózki, fotaliki, łóżeczka, akcesoria dziecięce. Będzie się działo. Porady ekspertów, prezentacje wózków, fotalików i wiele więcej. Hurtownia Bambino Handlowa 1. www.bambino.com.pl. Sponsorzy imprezy: Cybex, Venici, Muvo, Roan, BeSafe, Waldin, Bonjour, Maxi Cosi. Zapraszamy. www.bambino.com.pl.
2: Jak sobota to?
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: RTV Euro AGD. Festiwal rabatów finał. Zapraszamy do sklepu Euro po przebudowie. Wstąp po darmową kawę i super okazje. Na przykład smartfon Motorola. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz tylko 999. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Auchan Hetmańska 16 w Białymstoku. Bo euro wjechało i taniej się stało.
5: I po reklamie.
6: RMF Max.
7: RMF Max Podlasie.

0: Holden od K-popowego składu Hunter X w RMF Max. Dochodzi już godzina 9, punktualnie o 9 będzie prognoza pogody. No chyba wielkiego spoilera nie będzie, jak powiem, że szans na upały dzisiaj nie ma, ale może będzie całkiem przyjemnie, zobaczymy. Trzymamy za to kciuki, na pewno rozgrzewająca nowość przed nami Marlon Hofstadt i South Star I Like, jeszcze przed 9.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów, maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: W RMF Max Podlasie sprawdzamy pogodowy rozkład jazdy na weekend. No niestety pogoda w pierwszy wrześniowy weekend może nie zachwycać. Meteorolodzy prognozują wprawdzie przejaśnienia i rozpogodzenia oraz krótkie momenty ze słońcem, ale prognozują też przelotne opady deszczu. No i do tego mamy też ostrzeżenie przed silnym wiatrem, który może się rozpędzać na Podlasiu do 50, maksymalnie 60 km na godzinę. Wartości na termometrach raczej nie będą zachwycać. W sobotę i w niedzielę w okolicach 18 kresek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Słuchajcie, w kalendarzach dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dobroczynności, także jest okazja, żeby zrobić coś dobrego. No ja mam dla was samo dobre w tej godzinie. Na start już Dab Dog, Svezo i Zark. How does it feel? Dawid Miązek, zapraszam.

0: Give me everything od Pitbulla, no bo od kogo? Tam jeszcze Neo, Afrojack i Nair w RMF Max. Za chwilkę Max Games, a w Max Games o nowym polskim hicie, który wyszedł dwa dni temu, dosłownie miał premierę, The Blood of Dawnwalker. Czy to będzie nowy Wiedźmin? No, jest na to szansa. Max Games za parę minut, a wcześniej, bo za chwilkę DJ Goja z nami, Jason Derulo i Michiko. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Czyta lektor AI.

0: cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Arhelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na świeże skrzydło z kurczaka. Za jedyne 4,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 5,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Arhelan. Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: RTV Euro AGD. Festiwal rabatów, finał. Zapraszamy do sklepu Euro po przebudowie. Wstąp po darmową kawę i super okazje. Na przykład odkurzacz Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz tylko 1499. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Auchan Hetmańska 16 w Białymstoku. Bo euro wjechało i taniej się stało.
12: I po reklamie RMF Max.

MJ Deli. Deli Supreme w RMF Maxa. My wracamy sobie do Max Games i na tapet leci najnowszy polski kandydat na absolutnie hitową grę. Zapraszam na mini recenzję The Blood of Dawnwalker. Max Games. Gra była skazana na sukces, bo jej autorami są twórcy legendarnego Wiedźmina 3, którzy odeszli z CD Projektu i założyli własne studio Rebel Wolves. No i daleko nie odeszli tematycznie, tylko wymyślili własnego bohatera. To też jest trzecioosobowa gra akcji w klimatach mrocznego, ale bez przesady, średniowiecznego fantasy. Trafiamy do XIV-wiecznej Rumunii, a nasz bohater trochę przez przypadek trafia w sam środek konfliktu między ludźmi a wampirami, zwanymi tutaj wrakirami. Nie będę streszczał fabuły, ale generalnie nasz bohater staje się takim półwampirem, za dnia człowiekiem, w nocy bestią i ma 30 dni, żeby uratować swoją porwaną przez wampiry rodzinę. Ale to nie znaczy, że nam non-stop licznik bije i odlicza te dni. Nie, nie, po prostu zastosowano taką sprytną mechanikę, że niektóre bardziej kluczowe decyzje w questach zużywają nam czas, godzinkę, dwie, czasami więcej, no ale zawsze jesteśmy o tym uprzedzeni. A tak to możemy sobie hasać dowoli po otwartym świecie, wykonywać dziesiątki aktywności, tracić mnóstwo czasu, a licznik dni nawet nie drgnie. W ogóle questy, zadania, cała fabuła to jest najmocniejsza pewnie strona tej gry, tym bardziej, że każda decyzja wpływa na całą rozgrywkę. Jedne questy, nawet poboczne, oddziałują na inne zadania i na przykład na stosunek do nas innych bohaterów. Co więcej, wszystkie zadania, albo przynajmniej zdecydowaną większość, da się wykonać na kilka sposobów, a to wszystko sprawia, że każda kolejna rozgrywka nigdy nie będzie taka sama. System rozwoju postaci podwójny, bo osobno ulepszamy człowieka, osobno wampira, działa świetnie, jest bardzo rozbudowany. Rozbudowany jest też system walki, ale mnie nie przypadł akurat do gustu. Przekombinowany, trochę mocno oparty na unikach, na parowaniu. Jak się go opanuje, to jest okej, ale ten z Wiedźmina był jednak bardziej intuicyjny. Powiedzmy, że minusów to jeszcze to, że gra się wolno rozkręca. Mocno przegadany prolog trwa kilka godzin, ale od jego końcówki zaczyna się już totalna miazga, więc warto przebrnąć. Ale podsumowując, The Blood of Dawnwalker to kolejny hitowy polski RPG akcji, wciągający z ogromnym potencjałem na kontynuację, ze świetną fabułą, z bardzo wyrazistym klimatem. Jakieś tam wady są, ale i tak mocna piątka z plusem w szkolnej skali. Games.

0: Toxic od Britney Spears w RMF Max. W tym tygodniu poszła oficjalna informacja, że powstanie film biograficzny o Britney, o jej życiu, karierze w latach 90. i 2000. Będzie na bazie książki, która była szokująca, no i podobno film ma być jeszcze bardziej szokujący. To nie będzie historia księżniczki, a jeżeli już, to takiej księżniczki, nawet nie, że na ziarnku grochu, tylko na takiej całej przyczepie z ziarnem grochu. Czekamy. Ja już czekam na Adę Krysian i Agatę Świderską, które dołączą do mnie po 10:00. Odpalamy wtedy bratnie duszę. Za chwilę odpalimy prognozę pogody, a po niej David Guetta będzie za Lokiem. Run, run, river. RMF
1: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: 1,5 litra czystej przyjemności. Kubuś Water dzisiaj u nas gości. Owocowa nuta bez konserwantów w składzie. Każdy go chętnie w koszyku kładzie. Pijemy wszyscy, mały oraz duży. Ten wielki rozmiar najlepiej nam służy. Napój Kubuś Water 1,5 litra, cały asortyment, jedynie 3,49 za sztukę. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Jak sobota to?
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
14: I po reklamie.
15: W RMF Max Podlasie sprawdzamy pogodowy rozkład jazdy na weekend. No niestety pogoda w pierwszy wrześniowy weekend może nie zachwycać. Meteorolodzy prognozują wprawdzie przejaśnienia i rozpogodzenia oraz krótkie momenty ze słońcem, ale prognozują też przelotne opady deszczu. No i do tego mamy też ostrzeżenie przed silnym wiatrem, który może się rozpędzać na Podlasiu do 50, maksymalnie 60 km na godzinę. Wartości na termometrach raczej nie będą zachwycać. W sobotę i w niedzielę w okolicach 18 kresek.
9: RMF Max.
14: RMF Max Podlasie.

0: Shakira i Barnaboy, Daj Daj w RMF Max. A jak nie masz planów na ten weekend, to Daj Daj głośniej, bo kilka propozycji teraz od nas.
1: I od razu przyjemniej. Mamy weekend, no to czas na imprezowy, weekendowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera kłania się bardzo nisko. Sprawdzamy, co przed nami w ten weekend. No i oczywiście nie mogę nie zacząć od drugiego dnia festiwalu Podlaskie dla Ciebie 2026 na kampusie Politechniki Białostockiej. Troszkę się wczoraj podziało i dzisiaj powtórka z rozrywki. BDOS i Kukę z ekipy 2115. Do tego Avi, Bledka, Nita, Problem i Wnorowski. Oni dzisiaj się na scenie pojawią, otwarcie bramy od godziny 16. Można zawsze także uderzyć do zmiany klimatu. Dzisiaj po 21:00 Nostalgic Throwback Party DJ Hall zaprasza na afterparty 4 Święta ulicy Warszawskiej. Tam także dzisiaj od godziny 11:00 startuje garażówka w zmianie klimatu. 6. odsłona wyprzedaży garażowej. Jeżeli chcecie się czegoś pozbyć albo coś ciekawego nabyć, no to tak naprawdę w ten weekend lepszej okazji może już nie być.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: W tej edycji na parkiecie tańca z gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Już jutro o 19:55 w Polsacie.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
10: W Twoim życiu pojawił się nowy, malutki człowieczek? Mamy coś dla Ciebie. Targi dziecięce Moment Baby w hurtowni Bambino. Białystok Handlowa 1. Już 11 i 12 września mega promocje na wózki, fotaliki, łóżeczka, akcesoria dziecięce. Będzie się działo. Porady ekspertów, prezentacje wózków, fotalików i wiele więcej. Hurtownia Bambino Handlowa 1. www.bambino.com.pl. Sponsorzy imprezy: Cybex, Venici, Muvo, Roan, BeSafe, Waldin, Bonjour, Maxi Cosi. Zapraszamy. www.bambino.com.pl.
11: RTV Euro AGD. Festiwal rabatów. Finał. Zapraszamy do sklepu Euro po przebudowie. Wstąp po darmową kawę i super okazje. Na przykład smartfon Motorola. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz tylko 999. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Auchan Hetmańska 16 w Białymstoku. Bo euro wjechało i taniej się stało.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Pogoda w pierwszy wrześniowy weekend, no niestety będzie daleka od wrześniowego ideału. Meteorolodzy prognozują temperaturę na poziomie 18 kresek, no i to zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Do tego mamy wprawdzie mieć słoneczne momenty, ale spodziewamy się też słabych i przelotnych opadów deszczu, no i wiatr nie zamierza odpuszczać. Z prognoz IMGW wynika, że w sobotę może się rozpędzać nawet do 50, maksymalnie 60 km na godzinę. Ale dobra wiadomość jest taka, że dwudziestki mają do nas jeszcze wrócić, ale dopiero po weekendzie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Minęła 10 w RMF Max i w stałym składzie witamy się w bratnich duszach.
15: Agata Świderska.
0: i Dawid Mięzek.
14: Au.
0: Zaraz. A gdzie jest Ada?
14: No, nie no, ona powinna
0: Ada?
14: Być.
0: Ada, Ada Krysian tu powinna być z nami teraz.
14: No tak, ale wiedziała, że mamy program dzisiaj.
0: No to czekaj, to jest jakieś... Dobrze, to my was zostawiamy z topiki Becky G, sorry papi, a my pójdziemy...
14: Poszukać Ady, tak.
0: Idziemy szukać,
14: tak. Dobra. Znajdziemy, no, tak.

0: Alex Warren i Passenger w RMF Max. My, słuchajcie, sprawdziliśmy wszystkie tropy w redakcji.
1: Tak, sprawdzaliśmy nawet w miejscach, gdzie normalnie się nie sprawdza.
0: Tak, na przykład w lodówce. W lodówce też nie ma Ady Krysian. Słuchajcie, gdybyście się na nią natknęli, gdziekolwiek, no znaki szczególne, taka wysoka brunetka.
1: Mhm, okulary czasami nosi i jak tak. Na nią spojrzycie, to odczuwacie lekki strach.
0: I chłód. I jak wyrzucicie przy niej jakiś papierek na ziemię, to prawdopodobnie natychmiast usłyszycie krzyk. To jakbyście ją widzieli, dajcie znać na 3001 na przykład można pisać. Podrzucajcie tropy. Może być wszędzie w Polsce, więc piszcie śmiało. A my tylko dajemy znać, że za chwilę fragment najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze. A kto jest gościem?
1: Gabi i Maciek, czyli słynni, rozwiedzieni rodzice, którzy są w sumie zaręczeni i planują się... Dobra, co, potem ci to wyjaśnię, okej?
0: To za dużo na moją głowę, ale znacie ich z internetów i z rolek. Fragmenty podcastu wjeżdżają już za chwilę. My idziemy dalej szukać Ady.
2: Max. Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Czas na konkretne zakupy. Wpadaj do Arhelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na ciebie wyśmienite, świeże mięso drobne z indyka w super cenie. Jedynie 21,99 za kilogram. Sprawdzone polskie produkty czekają na ciebie w twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
7: Arhelan. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
15: RTV Euro AGD. Festiwal rabatów finał. Zapraszamy do sklepu Euro po przebudowie. Wstąp po darmową kawę i super okazje. Na przykład odkurzacz Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz tylko 1499. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Auchan Hetmańska 16 w Białymstoku. Bo euro wjechało i taniej się stało.
16: I po reklamie.
17: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
18: Ja też dołączam. Jestem Agata.
19: What up, it's the weekend.
20: What's up, it's Sean Paul.
21: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
21: Po
16: Lasie 97,5 FM.

0: Roxy z nami, Błękit w RMF Max. Roxy była, Ady dalej nie ma, ale mamy od was pierwsze sygnały, będziemy je sprawdzać. Akcja Gdzie jest Ada trwa, ale my wracamy do fragmentów podcastu Bratnie Dusze.
1: A naszymi gośćmi są Gabi i Maciek, znacie ich z kontentu zabawnego o rozwiedzionych rodzicach. A jak się poznali, to posłuchajmy.
2: Bo ja byłem akurat świeżo po związku z pewną Białorusinką. Troszkę wyszedłem skrzywdzony z tamtej relacji i byłem taki, mówię, dobra, odpalam tego Tindera, w ogóle będę teraz macho i tak dalej, będę się bawił. I właśnie pamiętam, że poszedłem właśnie na randkę z Gabrysią i wróciłem po tej randce, bo z Gabrysią byliśmy wtedy 5 godzin, po prostu gdzieś gadaliśmy. Ja pamiętam, że tak upadłem na ziemię i powiedziałem, znowu się wiebnie. W sensie, że totalnie już wiedziałem, że się zakochałem i że ona będzie moją dziewczyną. Znaczy nie wiedziałem, ona myślała po pierwszym spotkaniu, że jestem gejem. Tak? Po pierwszym? Nie, po drugim.
3: Nie, po pierwszym myślałam, faktycznie.
0: A ty kiedyś tak miałaś, Agatka, że myślałaś, że facet, z którym się spotykasz, to on właśnie w inną stronę?
1: A, bo to raz.
0: I co, sprawdziło się?
1: Słuchaj, no kilka razy tak, więc ja tak mam takie przyciąganie do takich osób.
0: Radar nie zadziałał. Słuchajcie, wracamy do podcastu Bratnie Dusze już niedługo. Wracamy do poszukiwań Ady.
1: No właśnie, jest Ada. Dalej nie ma.
0: Ale się nie pojawiła. Całość Bratnich Dusz posłuchajcie koniecznie albo obejrzyjcie na YouTubie RMF Max i...
1: RMF On i wszystkich platformach podcastowych.
0: No.

0: dziesiątkę strzał Alabama Ten, Moonlight i Fordo. Słuchacie RMF Max, a nam tu podcast Bratnie Dusze stygnie, najnowszy odcinek.
1: Tak, Gabi i Maciek mają taką piękną historię miłosną. Co Maćka urzekło w Gabi?
2: Pamiętam, że poszliśmy wtedy na to bubble tea i ja chciałem już zapłacić, już tak przyzwyczajony. W sensie uważam, że to jest okej, okay, że facet płaci na rankach i tak dalej. Ale Gabrysia wyciągnęła i zdążyła przede mną przywalić telefon, nie? Więc de facto wszystko rozbija się o pieniądze. To, że mi postawiła, no to znaczyło, że ją kocham. Nie, podobało mi się to.
3: Postawiła bubble tea.
4: Tak, ten odcinek.
1: No słuchaj, oni mieli taką fajną, udaną randkę, ale to jest nudne. Jaka jest twoja najgorsza randka?
0: Moja?
1: Tak, jaką przeżyłeś? Najgorsza randka ever.
0: Wiesz co, no miałem taką jedną, że w sumie było świetnie. W ogóle uśmiechaliśmy się tu, żarty, iskrzyło, jakoś tak fajnie żarło, nie? I w którymś momencie ona pyta, a czym jeździsz? Ja mówię, rowerem. No i ona wyszła do toalety i już nie wróciła. Nie wiem dlaczego. A ty?
1: Moja najgorsza randka?
0: No.
1: Chłopak, z którym się widywałam, zapytał się mnie, czy mogę dla niego zamiałczeć. Najgorsze, najgorsze jest to, że zamiałczałam.
0: Oj, co on na to?
1: Ucieszył się.
0: Pozdrawiamy pana kociarza. Słuchajcie, zaraz wracamy do poszukiwania Ady, bo dalej jej nie ma, tak. I do podcastu Bratnie Dusze też sobie wrócimy.
1: Potem się jeszcze z nim spotkałam znowu.
0: I miałczałaś, czy robiłaś hał-hał?
1: Nie chcesz wiedzieć?
5: Max. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
13: AI,
15: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
17: RTV Euro AGD. Festiwal rabatów finał. Zapraszamy do sklepu Euro po przebudowie. Wstąp po darmową kawę i super okazje. Na przykład smartfon Motorola. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz tylko 999. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Auchan Hetmańska 16 w Białymstoku. Bo euro wjechało i taniej się stało.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Tu Kasia.
21: Jestem Radek, a to moja ekipa.
22: Hey, this is Calvin Harris.
23: Cześć, tu Daria Zawiałow.
24: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
25: Podlasie 97,5 FM.
26: Pogoda w pierwszy wrześniowy weekend, no niestety będzie daleka od wrześniowego ideału. Meteorolodzy prognozują temperaturę na poziomie 18 kresek, no i to zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Do tego mamy wprawdzie mieć słoneczne momenty, ale spodziewamy się też słabych i przelotnych opadów deszczu. No i wiatr nie zamierza odpuszczać. Z prognoz IMGW wynika, że w sobotę może się rozpędzać nawet do 50, maksymalnie 60 km na godzinę. Ale dobra wiadomość jest taka, że dwudziestki mają do nas jeszcze wrócić, ale dopiero po weekendzie.
19: RMF Max.
25: RMF Max Podlasie.

0: Calvin Harris numerem Summer w RMF Max przypomina nam, że wakacje może i się skończyły, ale lato niezmiennie trwa. Jak spędzić ten letni weekend?
1: Na poszukiwaniach Ady. Najlepiej, nie?
0: To też tak, to będziemy robić, owszem, ale mamy jeszcze kilka innych propozycji dla was, także posłuchajcie za chwilę 12. RMF Max. To kolejny imprezowy rozkład jazdy, to jest RMF Max Podlasie. Klasycznie weekendową porą polecamy kinowe nowości. Od wczoraj w kinach w naszym regionie nowości nie brakuje, a zaczynamy od bardzo pięknego filmu biograficznego. To film pod tytułem Tony. To jest historia Antonego Bourdaina, który w 76 roku odkrywa swoją pasję, powołanie do kuchni, do podróżowania. W roli głównej Dominic Sessa, Emilia Jones, ale także Dagmarę Dominczyk. Będziemy mogli na ekranie zobaczyć taki polski akcent. Kolejna kinowa propozycja, która od wczoraj w naszym regionie jest już do zobaczenia, to Nie patrz w dół 2. Po sukcesie jedynki powraca film, który sprawia, że ciarki delikatnie mogą się pojawić. Dwie przyjaciółki walczą o życie uwięzione setki metrów nad ziemią w górach Tajlandii tym razem. Od kolejnego tygodnia z kolei w kinach polecamy Niebo nad Normandią, czyli Brendan Fraser i Andrew Scott w rolach głównych. No musi być mocno.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
5: Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może was zabraknąć.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
11: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: Tu Radek.
16: Z tej strony Asia.
17: Hi, this is Kaskara.
18: Hej, tu Roxy Węgiel.
19: Cześć, tu Justyna Borycka.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Na sobotnie popołudnie SPCS i MGW zapowiadają na Podlasiu zachmurzenie umiarkowane. Zapowiadają też przelotne opady deszczu, a więc jeśli wychodzicie na zewnątrz, no to na pewno nie zaszkodzi mieć przy sobie jakiś przeciwdeszczowy gadżet. Przyda się też cieplejsza kurtka, bo dziś w Białymstoku i Łomży maksymalnie 17-18 kresek. No i do tego jeszcze wiatr ma sobie mocno przypominać. Spodziewamy się porywów do 50, maksymalnie 60 km na godzinę. Ciśnienie po południu ma być niskie, biometr niekorzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Minęła 12 i bratnie dusze wracają do was w składzie.
3: Agata Świderska.
2: Dawid Miązek.
4: I Adrianna Kresian.
2: To ona?
3: Nie, no żartowałam.
2: Nie, dalej nie przyszła. Dalej jej szukamy, ale za to przyszli DJ Goja i Jason Derulo, Michiko.

0: duet Kygo i Max Magnon. To jest RMF Max. My wracamy do najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze, w którym goszczą znani z instagramowych rolek Gabi i Maciek. I jeśli znacie ich tylko z tych rolek, to możecie odnieść mylne wrażenie.
1: No bo Gabi jest taka niby słodziutka i niewinna, a tu proszę, petarda, rakieta, jak wybuchnie, to uważajcie.
2: Ja nie potrafię odpuszczać i ja zaogniam sytuację bardzo często. W sensie, może się nie wydaje, ale jestem bardzo naprawdę uparta i bardzo często jest tak, że ja wiem, że na przykład Maciek ma w czymś rację, ale tak bardzo boli mnie to przyznanie mu tej racji, że ja tego nie zrobię, dopiero zrobię to za jakiś czas, dzień, dwa, trzy nawet, że przyznam, no dobra, miałeś tam gdzieś tam wtedy rację, jak już gdzieś emocje zejdą.
0: A to i tak Gabi jest lepsza od 90% dziewczyn, bo przecież wy nigdy nie przyznajecie facetowi racji, nigdy.
1: Ja przyznaję.
0: I kiedy ostatnio przyznałaś?
1: No, kiedyś. Nie pamiętam, a ty wszystko pamiętasz.
0: Całość do odsłuchania na YouTubie RMF Max, na RMF On, na platformach podcastowych. Sprawdźcie koniecznie Bratnie Dusze. Zresztą my do Gabi i Maćka jeszcze sobie niedługo wrócimy.
1: Tak, masz rację.
0: Dziękuję.
3: RMF Max. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Karolina.
4: Marek.
3: Zuśka.
5: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
6: Hey, it's Dua Lipa.
7: Hey, this is Kygo.
8: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
0: Podlasie 97,5 FM.

0: To jest ten numer, dzięki którym wszyscy poznaliśmy Sanach. Szampan w RMF Max.
1: Czy słyszeliście kiedyś kreatywniejszy pomysł na zaręczyny niż ten, który zaraz tutaj padnie?
0: Od Gabi i
1: Maćka. Oczywiście.
0: Ale no, pomysł jest kreatywny, taka inspiracja dla wszystkich, którzy planują zaręczyny, ale jest to takie trudne logistycznie. Zresztą, co ja będę gadał? No posłuchajcie, fragment Bratnich Dusz najnowszych.
2: Wyłączyło mi myślenie w ogóle na ten czas, bo ja pamiętam, jak ja jeszcze przed wyjazdem poszłam na paznokcie, oczywiście, i ja mówię Maćkowi: Maciek, jakby ci wpadło do głowy, żebyś, no, bez presji, jakbyś chciał mi się oświadczać, to lepiej na początku wyjazdu, będę miała, jakby wiadomo, dziewczyny lubią mi zdjęcia, wszystko i tak dalej, i później jakby sobie polecieliśmy, ja totalnie o tym zapomniałam, słuchajcie, totalnie. Maciek przygotował mi zwiastun o naszym życiu. I w tym filmiku jest taki moment, że jakby ta postać z filmu rzuca pudełko, tak?
3: Tak, rzuca pudełko, rzuca pudełko. I ja łapię w prawdziwym życiu.
2: I Maciek nagle łapie w prawdziwym życiu.
0: What?
2: I on staje. Taki transition, słuchajcie. Wiecie, i wtedy no to już wiadomo, no stoi z pudełkiem, już wiem, co się dzieje, nie? I Maciek później musiał mi po wszystkim drugi raz odpalać ten zwiastun, żebym ja zobaczyła, co tam w ogóle na nim było, bo pierwszego razu w ogóle nie zaczaiłam, nie?
0: To właśnie tak jest, że my się staramy, coś kreatywnego wymyślamy, a potem wy i tak tego nie zauważacie. Przy tych oświadczynach.
4: No to chłopie, jakbyś był w takim szoku, to też byś nie zauważył.
0: Ale jak wy wcześniej nagrywacie po 15 rolek o tym, że czekacie na zaręczyny, na ten, to chyba no, można się domyślić, nie? Że coś jest na rzeczy.
4: A wiesz, dlaczego te filmiki są nagrywane? Bo trzeba tyle czekać na te zaręczyny!
0: No i widzicie? Widzicie, jak to jest? Mam nadzieję, że stoicie po mojej stronie, po której jest racja.
4: Nie. O tak, twoja ulubiona racja.
0: Wrócimy sobie jeszcze do podcastu Bratnie Dusze, ale wy go koniecznie obejrzyjcie w całości, bo jest świetny. Gabi, Maciek, Agata i Ada zrobili super robotę. Na YouTubie RMF Max, na RMF On i na platformach podcastowych. Warto, prawda?

0: I Like, Marlon Hofstadt i South Star i to jest RMF Max.
1: Powiem ci, Agata, ja nie wiem, ja już nie mam pomysłu, gdzie szukać Ady. Nie wiem.
2: Ty. No. A może zadzwonimy do niej, tak wiesz, normalnie, jak
1: ty.
2: Ludzie.
1: Faktycznie.
2: Dobry
1: pomysł. To jest myśl.
2: Ja nie
1: Dobra,
2: mogę.
1: Czekaj.
2: Wykręcaj.
1: Czekaj. Dobra, dzwonimy. O, jest sygnał.
3: Halo?
1: Cześć, Ada. To my, Agata i Dawid.
2: Hej.
3: Ach, hejka.
1: Czemu cię nie ma na programie? Bo my cię szukamy w sumie od rana.
3: Bo jestem chora? Pisałam wam, że jestem chora.
1: Pisałaś? Kiedy?
3: Pisałam.
2: Może coś tam było rzeczywiście.
1: Czekaj, ty dostałeś wiadomość?
3: No, tak myślałam, bo mi nawet nie odpisaliście. To wy prowadzicie program beze mnie?
1: Nie, nie prowadzimy. Jesteśmy na pikniku w ogóle.
2: Tak.
1: Poszliśmy na piknik.
2: Tak, i możesz wpaść.
1: Myśleliśmy, że wpadniesz.
2: Tak.
1: Dawaj, mamy kiełbaski.
2: I kabanosy?
3: Co wy robicie? Teraz mnie wkręcacie.
1: A pisałaś na WhatsAppie, tak?
3: No.
1: Ty faktycznie pisałaś.
3: Temu.
1: Faktycznie pisała.
2: Ja, ale my jesteśmy, słuchaj, udani.
1: Ty nie odczytałaś, nie? Ja też nie.
2: To sorki.
1: To zdrówka ci, Ada, życzymy. Jesteśmy z tobą, wspieramy cię, buziaki, przytulaski i w ogóle wpadniesz za tydzień, prawda?
3: Wpadnę, zdecydowanie.
1: Dobra, przywieźmy ci witaminki.
3: Kiełbaskę mi przywieźcie.
1: Dobrze.
2: Może być też. Bye.
1: To nie mogłaś 3 godziny temu wpaść na to, żeby do niej zadzwonić?
2: A ty nie mogłeś wpaść na to?
1: Dobra, ale to ty jesteś tam od planowania.
2: Ja?
1: The Colors, Italo Disco za chwilę. Tajemnica Ady się rozwiązała, wszystko już wiemy.
2: To Ada jest od planowania.
1: Ale zaplanowała?
2: Polegliśmy przez to.
4: Max. Reklama. 1,5 litra czystej przyjemności. Kubuś Water dzisiaj u nas gości. Owocowa nuta bez konserwantów w składzie. Każdy go chętnie w koszyku kładzie. Pijemy wszyscy, mały oraz duży. Ten wielki rozmiar najlepiej nam służy. Napój Kubuś Water 1,5 litra, cały asortyment, jedynie 3,49 za sztukę. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Jak sobota to...
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
17: Włączamy niskie ceny.
18: I po reklamie.
19: Na sobotnie popołudnie specs i MGW zapowiadają na Podlasiu zachmurzenie umiarkowane. Zapowiadają też przelotne opady deszczu, a więc jeśli wychodzicie na zewnątrz, no to na pewno nie zaszkodzi mieć przy sobie jakiś przeciwdeszczowy gadżet. Przyda się też cieplejsza kurtka, bo dziś w Białymstoku i Łomży maksymalnie 17-18 kresek. No i do tego jeszcze wiatr ma o sobie mocno przypominać. Spodziewamy się porywów do 50, maksymalnie 60 km na godzinę. Ciśnienie po południu ma być niskie, biometr niekorzystny.
20: RMF Max.
21: RMF Max Podlasie.

0: Danzel i Pump It Up w RMF Max poleciliśmy tanecznym klasykiem. No słuchajcie, same plusy. Były świetne fragmenty z Gabi i Maćkiem.
1: Tak.
0: Były. Okazało się, że z Adą wszystko okej.
1: Tak.
0: No, więc program udany. Bardzo wam za dzisiaj dziękujemy. Bratnie dusze dzisiaj w składzie dwuosobowym. Agata Świderska
1: i Dawid Miązek.
0: I zapraszamy was za tydzień. Też będzie fajnie. Trzymajcie się. Pa.
1: Pa, pa.

0: super przygody, gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
1: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
2: Potwierdzamy.
3: Klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
1: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
13: W Twoim życiu pojawił się nowy, malutki człowieczek? Mamy coś dla Ciebie. Targi dziecięce Moment Baby w hurtowni Bambino. Białystok, Handlowa 1. Już 11 i 12 września mega promocje na wózki, fotaliki, łóżeczka, akcesoria dziecięce. Będzie się działo. Porady ekspertów, prezentacje wózków, fotalików i wiele więcej. Hurtownia Bambino, Handlowa 1. www.bambino.com.pl. Sponsorzy imprezy: Cebek z Venici, Muvo, Roan, B-Safe, Waldin, Bonjour, Maxi Cosi. Zapraszamy. www.bambino.com.pl.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Przed nami chłodne sobotnie popołudnie z temperaturą w Białymstoku i Łomży na poziomie 17-18 kresek. No i na popołudnie meteorolodzy zapowiadają też przelotne opady deszczu, a więc jeśli się wybieracie na zewnątrz, no to warto mieć pod ręką parasol. Do tego jeszcze wiatr nie zamierza odpuszczać. W drugiej części dnia będzie o sobie mocno przypominać, a spodziewamy się porywów nawet do 50-60 km na godzinę. Nie zwlekajcie z popołudniową kawą. Ciśnienie jest niskie i spada. Do tego biomet niekorzystnie wpływa na samopoczucie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: I się doczekaliśmy, sobota po godzinie 13. Odpalamy nowy sezon Radiowozu. Tak już będzie w każdą sobotę na antenie RMF Max. Na lewym fotelu jak zawsze Przemek Kubera. Fajnie, że wpadliście. Serbus.

tym duecie ciężko byłoby wybrać, kogo bym wolał za kierownicą. Smolasty i Doda w RMF Max, to jest Nim zajdzie słońce. W RMF Max uczymy i bawimy, ale za chwilę uczyć będziemy jednak bardziej niż bawić. Jeżeli macie prawo jazdy wydane bezterminowo paręnaście ładnych lat temu, no to trzeba się będzie niedługo z nim pożegnać. U nas szczegóły za parę chwil. RMF.

Paper City. Self-Aware, czyli nowe brzmienia w RMF Max. Znacie ten moment imprezy weekendowej, że każdy pokazuje swoje zdjęcie w dokumencie, na przykład jak wyszedł, kiedy robił prawo jazdy, a potem się odwraca dokument, no i można się pochwalić, a słuchaj, ja mam bezterminowe prawko. A ty? No już niedługo wszyscy będą mieli terminowe prawo jazdy, nawet jeżeli jesteście w gronie 15 milionów Polaków, tak jak ja na przykład, którym wydano prawo jazdy bezterminowo, trzeba będzie je zmienić. To ma się zmienić do końca 2033 roku. Prawo jazdy będzie można mieć tylko na 15 lat dla kategorii A i B i nawet 5 lat dla kategorii C i D. A co po tych 15 latach? Badania lekarskie. Najważniejsze, czy dobrze widzimy, czy dobrze słyszymy i czy szybko reagujemy. Na dodatek trzeba będzie parę złotych jeszcze w urzędzie zostawić. 100 zł do tego zdjęcie, pewnie ze 3 dychy, badania lekarskie około 200 zł, a ministerstwo już planuje podwyżki. Na dodatek, jak 15 milionów Polaków nagle ruszy do urzędu i stanie w kolejce, żeby dokument wyrobić, to może być tłoczno. Chcesz

0: Dawnie Gen, w RMF Max warto po piątkowym balecie zakochać się w swojej lepszej połówce jeszcze raz w sobotnie popołudnie. W RMF Max za chwilę zaglądamy do szczegółów prognozy pogody. Trzymajcie się mocno. RMF
1: Max. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na MediaExpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
9: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
10: W twoim życiu pojawił się nowy malutki człowieczek? Mamy coś dla ciebie. Targi dziecięce Moment Baby w hurtowni Bambino. Białystok Handlowa 1. Już 11 i 12 września mega promocje na wózki, fotaliki, łóżeczka, akcesoria dziecięce. Będzie się działo. Porady ekspertów, prezentacje wózków, fotelików i wiele więcej. Hurtownia Bambino Handlowa 1. www.bambino.com.pl. Sponsorzy imprezy: Cebex, Venici, Muvo, Roan, B-Safe, Waldin, Bonjour, Maxi Cosi. Zapraszamy. www.bambino.com.pl.
11: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
12: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
13: I po reklamie.
14: Przed nami chłodne sobotnie popołudnie z temperaturą w Białymstoku i Łomży na poziomie 17-18 kresek. No i na popołudnie meteorolodzy zapowiadają też przelotne opady deszczu, a więc jeśli się wybieracie na zewnątrz, no to warto mieć pod ręką parasol. Do tego jeszcze wiatr nie zamierza odpuszczać. W drugiej części dnia będzie o sobie mocno przypominać, a spodziewamy się porywów nawet do 50-60 km na godzinę. Nie zwlekajcie z popołudniową kawą. Ciśnienie jest niskie i spada. Do tego biometr niekorzystnie wpływa na samopoczucie.
15: RMF Max. RMF Max Podlasie.

0: Ja tylko delikatnie chciałem przypomnieć, że mamy weekend i warto go dobrze wykorzystać w RMF Max. Chwilę przed godziną 14 zaglądamy do kolejnej odsłony Tour de Club. No to odpalamy. Kolejny weekendowy imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się turbo nisko. Oczywiście po festiwalu podlaskie dla ciebie zawsze można uderzyć na afterparty. Jeżeli klubowe klimaty to są bardziej wasze klimaty, proszę bardzo, od godziny 22 w Showclubie w Białymstoku przy Lipowej. Dzisiaj takie afterparty będzie się rozpędzało. Troszkę spokojniejszych opcji także dla was mamy. Na przykład jutro od 15 w Operze i Filharmonii Podlaskiej dwóch białostockich komików, aktorów, stand-uperów razem połączą siły w spektaklu Depresja komika Adam Boronowicz, Rafał Rutkowski. Może być naprawdę przepotężnie. Także jutro od godziny 16 pokaz specjalny bardzo wyjątkowego filmu dla pewnego pokolenia. W Kinie Forum w Białymstoku o 16 można jutro zobaczyć film Asterix i Obelix, Misja Kleopatra i udowodnić samemu sobie, że nawet po 24 latach ten film cały czas robi doskonałą robotę.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może was zabraknąć.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: RMF Max.
16: RMF Max Podlasie.

0: hity na maksa.
1: I tego akurat nie zabraknie w RMF Max. Za nami nowość Eli Oaks, Lawinia i Reasons. A takich powodów do tego, żeby z nami zostać w tej godzinie, szczególnie muzycznie, będzie naprawdę sporo. To jest Radiowóz z wami cały czas. Przemek Kubera.
2: RMF Max. Reklama.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
6: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
7: Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może Was zabraknąć.
8: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
9: RTV Euro AGD. Festiwal rabatów. Finał. Zapraszamy do sklepu Euro po przebudowie. Wstąp po darmową kawę i super okazje. Na przykład odkurzacz Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz tylko 1499. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Auchan Hetmańska 16 w Białymstoku. Bo euro wjechało i taniej się stało.
2: I po reklamie.
10: Emila.
11: Cześć, z tej strony Igor.
12: Hello, this is Ina.
13: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
14: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Podlasie.

No akurat po tych 40-stopniowych upałach lipcowo-sierpniowych w Polsce to słoneczna Kalifornia już tak atrakcyjnie nie brzmi, co? Ale Katy Perry w RMF Max zawsze California Girls zadabia. Za parę chwil w Radio Wozie odpowiedź na odwieczne pytanie. Dlaczego i za jaką kasę Polacy cały czas rzucają się na SUV-y? I czy jest szansa, żeby się to zmieniło? Bądźcie z nami koniecznie.

0: z Warren w doskonałej formie po wakacjach. Passenger w RMF Max. Czy jesteście teraz na fotelu pasażera czy kierowcy, to prawdopodobnie jedziecie SUV-em. Tak twierdzą najnowsze statystyki. Polacy cały czas rzucają się do SUV-y jak na świeże bułeczki, pomimo że przeciętny SUV kosztuje teraz w Polsce prawie 100 tysięcy złotych, czyli o ponad 60% więcej niż klasyczne kombi. Czas sprzedaży SUV-a ostatnio się w Polsce skrócił do 48 dni, czyli tak naprawdę zanim zdążymy się dobrze zastanowić, to już prawdopodobnie go nie ma. Kombi walczy, ale no bywało lepiej. Na rynku na jedno kombi w Polsce przypada 1,62 SUV-a. Jeżeli marzycie o powrocie minivanów, no to już możemy o tym zapomnieć. Rodziny z dziećmi wybierają oczywiście SUV-y, tym razem te 7-osobowe. Także co? Moda, wyższa pozycja za kierownicą, większe oczy z zazdrości sąsiada. Wolimy to bardziej niż arkusz w Excelu. To znaczy, że się powodzi.
1: Max. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie. Tylko z aplikacją. Płyn Domestos 0, 750 ml. Cały asortyment. Jedynie 8,99. Ziemniak jadalny tylko 99 groszy za kilogram. Nektarynka jedyne 5,99 za kilogram. Oraz majonez napoleoński Mosso 620 gramów. Tylko 9,99. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
4: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: W Twoim życiu pojawił się nowy malutki człowieczek? Mamy coś dla Ciebie. Targi dziecięce Moment Baby w hurtowni Bambino. Białystok, Handlowa 1. Już 11 i 12 września mega promocje na wózki, foteliki, łóżeczka, akcesoria dziecięce. Będzie się działo. Porady ekspertów, prezentacje wózków, fotelików i wiele więcej. Hurtownia Bambino, Handlowa 1. www.bambino.com.pl. Sponsorzy imprezy: Cebek z Venici, Muvo, Roan, B-Safe, Waldin, Bonjour, Maxikosi. Zapraszamy. www.bambino.com.pl.
6: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
7: RTV Euro AGD. Festiwal rabatów finał. Zapraszamy do sklepu Euro po przebudowie. Wstąp po darmową kawę i super okazje. Na przykład smartfon Motorola. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz tylko 999. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Auchan Hetmańska 16 w Białymstoku. Bo euro wjechało i taniej się stało.
8: I po reklamie.
9: Hejka, tu Maciek.
10: Tu Kasia.
11: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
12: Hej, a my Cheer.
13: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max.
14: Podlasie 97,5 FM.

Tak czuję, że jak się Danuta pojawiła parę ładnych lat temu na rynku, to imię Aleksander stało się naprawdę bardzo popularne. Lady Gaga, Alejandro w RMF Max, od odrobinkę starszych numerów do tego, co najświeższe, najnowsze granie od Liwki przed nami. Już teraz, poza tobą, nic.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na świeże skrzydło z kurczaka. Za jedyne 4,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 5,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
4: Archelan. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
11: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
12: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Jestem Kuba.
3: Tu Martyna.
4: This is Lady Gaga.
5: Z tej strony Cleo.
6: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Podlasie 97,5 FM.

0: To już jest klasyk. Czy tego chcecie, czy nie? Pitbull, Fireball, RMF Max. Szybkie pytanie. Gdzie są wyższe mandaty? W Polsce czy w Niemczech? Dam wam chwilę na zastanowienie, a w radiowozie za parę chwil odpowiedź.
1: Max. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-Białystok.pl
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
22: Zdrowit.
23: I po reklamie.
24: Jestem Kuba. Dołączam.
25: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
26: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
27: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
28: RMF Max.
29: Podlasie 97,5 FM.

Mam nadzieję, że wasze ciałka jednak na nadchodzącą jesień już gotowe. My body isn't ready w RMF Max w radiowozie. Czas zająć się kierowcami radiowozów i sprawdzić, gdzie są surowsi. Czy w Polsce, czy w Niemczech. No bo jeszcze kiedyś było tak, a właściwie cały czas obowiązuje taki mit, że jak się dostanie mandat gdzieś na zachodzie, szczególnie w Niemczech, no to jest masakra. Trzeba będzie brać kredyty drogo i w ogóle się człowiek nie wypłaci. Wcale aż tak tragicznie to nie wygląda, bo gorzej wyglądają mandaty w Polsce. Na przykład za przekroczenie prędkości o 20 km na godzinę w Polsce zapłacimy 50 euro, a w Niemczech tylko dychę więcej. W Szwecji to jest 215 euro, tak żeby was delikatnie uspokoić. Używanie telefonu za kierownicą w Polsce to jest mandat w wysokości 120 euro, czwarta najwyższa stawka w całej Europie. W Niemczech to jest tylko 100. Lecimy dalej, proszę bardzo, przejazd na czerwonym świetle w Polsce kolejne 120 euro, w Polsce tylko 90. A jeżeli chodzi o liczbę wystawianych mandatów? No naprawdę, królujemy w 2025 roku. Drogówka w Polsce wystawiła ich prawie 4 miliony, z czego 2,5 za przekroczenie, no niestety, niepiękności.

0: Może troszkę brutalnie, ale to jest jakaś rada, jeśli chodzi o złamane serca, szczególnie weekendową porą. Daria Zawiałow, Złamane serce jest OK, w RMF Max, to cały czas radiowóz. Fajnie, że jesteście. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czas na konkretne zakupy. Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz w naszej ladzie mięsnej czeka na Ciebie wyśmienite, świeże mięso drobne z indyka w supercenie. Jedynie 21,99 za kilogram. Sprawdzone polskie produkty czekają na Ciebie w Twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
6: Archelan.
7: Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może Was zabraknąć.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
17: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Takie nuty tu się pojawiają w RMF Max, żeby wam przypomnieć, że może wakacje się skończyły. Ale lato ma się dobrze. Modelki, lubię cię jak lato. Za chwilę 16. Max.
1: Reklama. Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damięcki, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
14: W Twoim życiu pojawił się nowy malutki człowieczek? Mamy coś dla Ciebie. Targi dziecięce Moment Baby w hurtowni Bambino. Białystok Handlowa 1. Już 11 i 12 września mega promocje na wózki, foteliki, łóżeczka, akcesoria dziecięce. Będzie się działo. Porady ekspertów, prezentacje wózków, fotelików i wiele więcej. Hurtownia Bambino Handlowa 1. www.bambino.com.pl. Sponsorzy imprezy Cebex, Venici, Muvo, Roan, BeSafe, Waldin, Bonjour, Maxi Cosi. Zapraszamy. www.bambino.com.pl.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Sity na Maxa.
17: Podlasie 97,5 FM.

0: Już po 16 w RMF Max i to jest dobry moment, żeby wam przypomnieć, że fajnie się w sobotę o 16 leży pod kołderką na kanapie, ale żeby potem nie było, że weekend zmarnowaliśmy, to bardzo proszę się gdzieś ruszyć, a tak w ogóle najlepiej to przejechać, bo to jest radiowóz Przemek Kumera z Babi. RMF Max.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 1,5 litra czystej przyjemności. Kubuś Water dzisiaj u nas gości. Owocowa nuta bez konserwantów w składzie. Każdy go chętnie w koszyku kładzie. Pijemy wszyscy, mały oraz duży. Ten wielki rozmiar najlepiej nam służy. Napój Kubuś Water 1,5 litra, cały asortyment, jedynie 3,49 za sztukę. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
16: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: RTV Euro AGD. Festiwal rabatów. Finał. Zapraszamy do sklepu Euro po przebudowie. Wstąp po darmową kawę i super okazje. Na przykład odkurzacz Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz tylko 1499. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Auchan Hetmańska 16 w Białymstoku. Bo euro wjechało i taniej się stało.
21: I po reklamie.
22: RMF Max.
23: RMF Max Podlasie.

Są nuty, które lubimy w RBF Max wycisnąć, tak wiecie, do ostatniej kropli, do ostatniej nuty. Shoes i Won't Forget You zadabi. I coś czuję, że taki potencjał ma też nowość od Mroza i od braci Kacperczyk. Wysmażyli naprawdę przepotężną nutę, która tej jesieni zostanie z nami na troszkę dłużej. To już teraz w RBF Max.

0: Doxy, how does it feel w RMF Max? Jakie to jest uczucie? To można sobie przypomnieć. Pamiętacie? Odbieracie prawo jazdy, wsiadacie po raz pierwszy do samochodu, może nawet nie swojego, tylko do rodziców i ta pierwsza przejażdżka na legalu przez miasto. No to jest moc, prawda? Teraz trzeba będzie na tę moc uważać zdecydowanie bardziej, bo od wczoraj już obowiązują w Polsce nowe przepisy. Jeżeli uzyskaliście prawo jazdy kategorii B po raz pierwszy w swoim życiu, to podlegacie okresowi próbnemu. Ten okres próbny trwa 2 lata. Chyba że macie 17 lat, prawo jazdy kategorii B zrobione dopiero co, to wtedy okres próbny wynosi 3 lata. I teraz tak, w okresie próbnym popełnienie 3 poważnych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji skutkuje utratą uprawnień do prowadzenia pojazdów, także bardzo proszę się prawem jazdy cieszyć, ale w umiarkowanym stopniu.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
4: Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na Was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może Was zabraknąć.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: W Twoim życiu pojawił się nowy, malutki człowieczek? Mamy coś dla Ciebie. Targi dziecięce Moment Baby w hurtowni Bambino. Białystok Handlowa 1. Już 11 i 12 września mega promocje na wózki, fotaliki, łóżeczka, akcesoria dziecięce. Będzie się działo. Porady ekspertów, prezentacje wózków, fotalików i wiele więcej. Hurtownia Bambino Handlowa 1. www.bambino.com.pl. Sponsorzy imprezy: Cebek z Venici, Muvo, Roan, B-Safe, Waldin, Bonjour, Maxi Cosi. Zapraszamy. www.bambino.com.pl.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
19: RTV Euro AGD. Festiwal rabatów. Finał. Zapraszamy do sklepu Euro po przebudowie. Wstąp po darmową kawę i super okazje. Na przykład smartfon Motorola. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz tylko 999. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Auchan Hetmańska 16 w Białymstoku. Bo euro wjechało i taniej się stało.
20: I po reklamie.
21: RMF Max.
22: RMF Max Podlasie.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na Media.

0: www.expert.pl.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Żminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
9: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
8: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
9: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
7: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
11: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
13: AI,
12: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
15: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
16: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Podlasie 97,5 FM.
21: No to odpalamy pierwsze pełne wrześniowe notowanie listy Hobbens. Piotrek Świderski, witajcie w sobotę po 17 w RMF Max. Przez najbliższe 3 godziny odliczymy wspólnie 30 aktualnie najlepszych numerów w kraju, na które głosowaliście pod rmfmax.pl. Będą też jak zwykle propozycje i nowości. A na otwarcie debiutujący dzisiaj w elicie Maroon Hofstadt ze świeżym remiksem hitu I Like.
22: 30, numer 30.

Mimo, że dzisiaj dopiero na 29, ja nadal twierdzę, że to może być hit tegorocznego lata. Ty masz od Gipsa, Kukona i Jonatana za nami w RMF Max. A teraz zajrzymy sobie do propozycji, bo tam na wasze głosy czekają Marshmello i Cameron Whitcomb z nowym singlem Hollow. Posłuchajcie.

Wkręca się to niesamowicie. Ring My Bell i H, raper z UK, dziś na miejscu 28, spadek z 16, szósty tydzień w naszym zestawieniu. Nie wiem, czy wiecie, ale ten numer jest w głównej mierze zrobiony na samplu z dyskotekowego hitu końcówki lat 70. w wersji oryginalnej Anita Ward. A tymczasem lecimy dalej, bo Mata z White'em już czekają na naszej playce ze swoim Jedna na milion. Wiem.

0: Mówi się, że te pierwsze razy zazwyczaj bywają takie średnie, no ale nie w ich przypadku. Ich pierwszy raz w studiu dał właśnie ten rewelacyjny numer Better Times, Robin Schulz i Barbs, miejsce 27 na pierwszej wrześniowej pełnej liście Hop Bands. Zostańcie z RMF Max, zaraz wracamy do odliczania.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny!
5: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
6: Planujesz pyszny domowy obiad? Wpadaj do Archelanu, mamy coś idealnego. Świeża łopatka wieprzowa bez kości czeka na Ciebie w naszej ladzie mięsnej za jedyne 11,99 za kilogram z aktywnym kuponem w aplikacji. Cena bez aplikacji 12,99. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
7: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
8: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
14: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
20: Duże jasna maksa.
19: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
21: W waszym domu widać kobiecą rękę?
22: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
23: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Z tej strony Asia.
26: Tu Radek.
27: Cześć, tu Daria Zawiałow.
28: Hey, it's Dua Lipa.
29: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: prawdę mówią mi twoje usta. Czas mi cofa jet lag, daleko do jutra. Spóźni na mnie się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie znów, że czekają, ale bez nas nie zaczną.
1: TZ ciągle w formie, bez nas nie zaczną w RMF Max. To jego pierwsze autorskie solowe nagranie od czasu premiery albumu Muzyka Popularna, który zdobył w tym roku Fryderyka w kategorii Album Roku Hip Hop. U nas jego nowy singiel jeszcze w propozycjach, ale być może po weekendzie zobaczymy go w najlepszej dyszce. Głosować już możecie na rmfmax.pl. A teraz kolejny beat, który moim skromnym zdaniem ma naprawdę spore szanse na wejście do elity w bardzo niedługim czasie. Wiz DMC, Falling Stars w RMF Max.

0: Niektórzy twierdzą, że Muza Armina to druga najlepsza rzecz, jaką dała nam Holandia. Jego najnowsze Everlasting, trendsowe brzmienie z Saszą na wokalu, dziś na miejscu 25 w RMF Max. Mogę wam już zdradzić, że na 24 David Guetta, Alogi i Stick Figure, Run Run River, Angels About Me, a później zagram wam turbo nowość od Ebena i Easy Bizu. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie, to jest lista Hot Bands w RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie. Tylko z aplikacją. Płyn Domestos 0, 750 ml. Cały asortyment. Jedynie 8,99. Ziemniak jadalny tylko 99 groszy za kilogram. Nektarynka jedyne 5,99 za kilogram. Oraz majonez napoleoński Mosco 620 gramów. Tylko 9,99. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji.
5: Szukasz dla swojego dziecka ciekawej pasji? Już 12 września od 11 do 17 zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na targi zajęć pozalekcyjnych. Czekają na was animacje, gry, zabawy i lekcje pokazowe. Od robotyki i szachów przez edukację i sport, aż po kreatywne zajęcia dla dzieci. Poznajcie najlepsze pomysły na rozwijanie dziecięcych talentów i wybierzcie coś dla siebie. 12 września, Galeria Jurowiecka. Targi zajęć pozalekcyjnych. Nie może was zabraknąć.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Podlasie 97,5 FM.

22 i dość bolesny spadek z miejsca siódmego. Myślę, że to tylko taki chwilowy spadek formy i po dzisiejszym notowaniu fani Zalki się zmotywują do częstszego głosowania na rmfmax.pl. No to co, lecimy dalej. Pierwszą dziesiątkę zamykają dzisiaj Axwell i Bon, Whatever Turns You On. 21 numer 20.

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frostę kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
22: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
23: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
24: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
25: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
26: Codziennie niskie ceny.
27: I po reklamie.
28: To jest RMF Max.
29: Hity na maksa.
28: Podlasie 97,5 FM.
30: Cześć, witajcie, siemanko, już po 18 w RMF Max, tu Piotrek Świderski, lecimy dalej z pierwszym pełnym wrześniowym wydaniem listy Hot Bands, kolejne rewelacyjne hity przed nami. Na start nowość Joel Corey, Hannah Bolane, którzy połączyli siły w nowym klubowym utworze Don't Go Breaking My Heart.

Kiedyś wam już mówiłem, że on chyba nie potrafi inaczej. Każdy nowy numer z miejsca staje się globalnym hitem. Alex Warren i jego najnowszy singiel Emerald Eyes w RMF Max. Jest już jak coś w propozycjach do naszej listy rmfmax.pl i zakładka Hot Bands, tam go znajdziecie. Wcześniej na miejscu 20 braciaki z Fastboy w numerze Music Sounds, a na 19 dzisiaj Oscar Sims i jego Bez końca.

0: Takimi brzmieniami przypominamy wam, że lato trwa nadal. Let Me Forget w RMF Max. No i jakby nie było, wakacje też jeszcze trwają. Dla studentów, którzy nie muszą nic poprawiać. A Moonlight i Fordo ze swoim Alabama ten może poprawią się w poniedziałek. Dzisiaj tylko miejsce 18 na liście Hot Bands.
1: Numer 18.

0: Mam nadzieję, że u was dzisiaj wszystko dobrze. Everything's fine. 17. Alok i Jennifer Lopez w RMF Max. Od ostatniego koncertu J-Lo na Narodowym minął już ponad rok, słuchajcie. A Alok jest świeżo po kolejnych odwiedzinach. Zagrał niedawno set na Bittersweet Festiwalu w Poznaniu. A my zaraz gramy i odliczamy dalej hity na Maxa. Kto na 16? Zostańcie, to się dowiecie. To jest cały czas sobotnia lista Hot Bands. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Symulatory, testy i atrakcje dla każdego. Od 4 do 6 września na placu Piłsudskiego w Białymstoku. Zabierz rodzinę i psa. Zapraszamy.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
11: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
12: RTV Euro AGD. Festiwal rabatów finał. Zapraszamy do sklepu Euro po przebudowie. Wstąp po darmową kawę i super okazje. Na przykład odkurzacz Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz tylko 1499. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Auchan Hetmańska 16 w Białymstoku. Bo euro wjechało i taniej się stało.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na Maxa.
14: Podlasie 97,5 FM.

Ostatni dzień lata. To jeszcze nie dzisiaj, spokojnie. Gibbs, Ego i For My Name, miejsce 16 pierwszej wrześniowej listy Hot Bands w RMF Max. A teraz wracamy do poczekalni. Alesso i One Republic po 13 latach znowu połączyli siły i po legendarnym If I Lose Myself mają do nas coś nowego i równie magicznego. Posłuchajcie ich In Your Eyes w RMF Max.

0: idealnie pod te wysokie sobotnie loty. Fly High i Tobi Romeo w RMF Max, dziś na miejscu 15 w Hotbencu. A jeśli szukacie dobrego bitu na domówkę albo na B4, to po dzisiejszym notowaniu od 20 odpalamy Max Party. Same imprezowe petardy zapraszam już teraz w imieniu Graby. Za moment Temper City, Selveware, wpadną też Lawinia i Eli Oaks. RMF Max.
1: Reklama. Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
5: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
7: W twoim życiu pojawił się nowy malutki człowieczek? Mamy coś dla ciebie. Targi dziecięce Moment Baby w hurtowni Bambino. Białystok Handlowa 1. Już 11 i 12 września mega promocje na wózki, fotaliki, łóżeczka, akcesoria dziecięce. Będzie się działo. Porady ekspertów, prezentacje wózków, fotelików i wiele więcej. Hurtownia Bambino Handlowa 1. www.bambino.com.pl. Sponsorzy imprezy: Cebek z Venici, Muvo, Roan, B-Safe, Waldin, Bonjour, Maxi Cosi. Zapraszamy. www.bambino.com.pl.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. I po reklamie.

dziewka na naszej playce i od razu tak wysoko w głównym zestawieniu. Eli Oaks i Lavinia Reasons w RMF Max to miejsce 13. Mam nadzieję, że tylko nie są przesądni. Teraz kolejna propozycja, która jeszcze czeka na swoją szansę w naszej elicie. Włoska ekipa Meduza i Khalid w numerze Weekend. Tak bardzo tematycznie.

0: Wakacje nam się skończyły, no i co? No i chyba można powiedzieć, że David Guetta i Alok mają wakacyjny hicior. Run, Run River rozkręca nas imprezowo. Zaskoczyli takim duetem tak naprawdę na początku wakacji i w trakcie lata. Słuchaliśmy także Self Aware, wiralowy hicior. Ostatnio wrócił w wersji Temper City, ale tańczyliśmy także do wersji Lumixa. No i przy sobocie właśnie ten kawałek w jego wersji za chwilę w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
2: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: I po reklamie.

0: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max.
3: Podlasie 97 i 5 FM.

Sprzątany, posprzątany, na błysk. Dawid Podsiadło, jego na błysk. W sobotę imprezowo. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Fajnie, że jesteście z nami. Wybrałem tutaj dużo dobrego bitu. Za chwilę Axwell ze szwedzkiej House Mafii, Whatever Turns You On. Ale teraz też Szwed, też przyjaciel Axwella tak naprawdę, Otto Knows. I kolejny klubowy klasyk, były dziarki, Otto Knows i jego Million Voices.

0: taki poprokowy hit od grupy The Cardigans, tutaj w remiksie od The Colors. Za chwilę też remix, klubowy beat, który towarzyszy nam przez ostatnie tygodnie. Dub Dogs w numerze How Does It Feel. Powiem wam też, jaki jest koniec mojego eksperymentu z ogórkami kiszonymi. Przez cały tydzień postanowiłem zjadać ogórki. Dwa dziennie. Co się zmieniło? Odpowiedź za kilka minut.
1: Reklama.
2: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Podlasie 97,5 FM.

Duele El Corazon. Pięknie nam tutaj zaśpiewał Enrique Iglesias. W sobotę w Max Party. Wracamy do mojego ogórkowego eksperymentu. Przez cały tydzień zrobiłem sobie wyzwanie. Zjadam codziennie ogórki kiszone, bo słyszałem, że to bardzo zdrowe, tak więc po dwa, słuchajcie, po dwa, tak do obiadu. No i co się zmieniło? Generalnie to chyba nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o zdrowie od razu po tygodniu. Patrzę w lustro. No jakoś nie zrobiłem się piękniejszy. Dobrze, że w radiu nie widać. Ale dietetycy podkreślają, że żeby to kontynuować, bo kiszonki są very good. Ciekawe, czy Robin Schulz kiedykolwiek kisił ogórki. Nie sądzę. Macie go teraz w RMF Max. Robin Schulz, tak lecimy. Better Times.

0: Sobotni wieczór, wiadomo, smakuje lepiej w dobrym towarzystwie. No i tutaj w naszym towarzystwie znalazła się także Zalia, Tylko kochaj mnie. Fajnie, że jesteście z RMF Max. W naszym towarzystwie za chwilę DJ Goja, Jason Derulo. Wrócimy też do trendsów, bo Armin van Buuren przecież wraca do tego, co kocha najbardziej. Czeka jego Everlasting. Max.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

Wokalistka to Sasha. Pięknie tu poleciała na mikrofonie Everlasting. Armin van Buuren wrócił do mega formy, jeśli chodzi o trensowe sety i trensowe produkcje. Witajcie po 22. Dopiero przy sobocie. Przemek Grabowski z wami i kolejne nowości teraz w RMF Max. Francis i Sobel na weekend w tym kawałku One Day in Poland.

Historia Sydneya Polaka i PZ-a przecież jeszcze w tym numerze. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. W sobotę pasuje idealnie. Oczywiście bezalkoholowe, żeby nikogo nic nie bolało przy niedzieli. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Alok i Jennifer Lopez też imprezowo. Everything is fine. Wróci także Aicz, który przerabia disco classic Ring My Bell. No i skoro to weekend, to będzie także The Weekend.

Jest weekend, no i klimat na weekend robi nam The Weekend, jego In Your Eyes. Kto słucha RMF Max w grupie? No dwie osoby to już grupa. Może także spróbować solo, zachęcam was. Co się okazuje, że śpiewanie razem może budować poczucie więzi. Dlatego kiedyś to w domach nawet śpiewano weekendowo. Wspólne wykonywanie muzyki synchronizuje zachowania grupy i sprzyja poczuciu bliskości. A ten refren to chyba znają wszyscy, tak więc zaśpiewajcie przynajmniej refren. Sorry, no sorry, papi. Topiki, beki, G w RMF Max.

Słuchajcie, 12, czyli która to godzina tak naprawdę? Nie, w sobotę to nie liczymy czasu. Można sobie trochę dłużej posiedzieć. To Somber, no i nie zabraknie dobrego bitu w Max Party. Za chwilę imprezowy kawałek aż z USA. I tam też mają fajne produkcje. Mają wiele festiwali, i to sporych. No na przykład Electric Daisy, na przykład Ultra, na przykład Burning Man. I za chwilę prosto z USA Moonlight i Fordo w numerze A.

Uśmiechnięty, pozytywny Alex Warren też robi nam sobotę jego Passenger. Witajcie dopiero po 23 w weekend, przez to ta godzina. Max Party, Przemek Grabowski z wami. Mam tutaj ulubione kawałki, do których tańczymy. Wróci ten super przystojny David Tawar. If you don't know my name, czeka Kaigo, ale teraz kolejna nowość. Mrozu i Kasperczyk. Mrozu odwiedził ostatnio RMF Max, zdradził kilka sekretów. Sprawdzicie także wieczorowo na Instagramie. Nasza nowość, Mrozu i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem.

She Does It Mind to Sean Paul na imprezie. Może być także impreza na kanapie. Nie trzeba tańczyć, wychodzić, a nawet spotykać się w większych grupach. Oczywiście zawsze warto, będę was do tego namawiał, ale coraz bardziej popularny weekendowo staje się bed rotting, czyli po prostu no gnicie na kanapie. Trzeba tak sobie pognić, żeby się odświeżyć. No to kto tam gnije z RMF Max? Fajnie, że jesteście. Za chwilę numer, przy którym raczej wstaniecie z kanapy. Alan Walker, Ava Max, ich Fate.

wiekiem, no to chyba będzie się coraz bardziej udzielać randkowo. A ja mam taką podpowiedź randkową, jeżeli się wybieracie niedługo. Podobno na randce warto zadawać pytania. No to właściwie nie podobno, tylko warto, bo badania nad rozmową pokazują, że osoby, które zadają więcej pytań, szczególnie tych rozwijających temat, mogą być odbierane jako bardziej sympatyczne. Czyli zamiast przez pół godziny opowiadać po prostu o sobie, czasem warto zapytać. A ty co o tym myślisz? A jak się z tym czujesz? A czego słuchasz? No ja słucham na przykład Lumixa. Jak druga osoba słucha też Lumixa albo kojarzy Self-Aware, no to już macie pewne dopasowanie. Self-Aware w wersji Lumixa teraz w RMF Max.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem